0: Sansa Lukutuliwem.
1: Vous écoutez RTR.
2: Ok, ok. Yeah. Linux with the brown boys.